0: tugab lot.
1: Agimenye kananik.
0: Agimenye kananik.
1: Akperesik.
0: Akperesik.
1: Emonoto.
0: Emonoto.
1: Ebetusejoto.
0: Ebetusejoto.
1: Kileji.
0: Kileji.
1: Anyun Abraham lot.
0: Kileji Abraham lot.
1: Mamie kotago bitporie.
0: Mamie kotago bitporie.
1: Enguenunyon.
0: Enguenunyon.
1: Inye agane.
0: Inye agane.
1: Ananenguenu tabestowe.
0: Ananenguenu tabestowe.
1: Chechugi.
0: Chechugi.
1: Akjegu.
0: Akjegu.
1: Amun kitubje.
0: Amun kitubje.
1: Dos mami emet komugulta engungi.
0: Dos mami. Emet comme gulta engun
1: kaiga is the gay
0: eno
1: leo mi
0: en leo mi
1: kot iwe